0: ma problemy z dostępem do internetu i telewizji z powodu uszkodzenia światłowodów zewnętrznego operatora infrastruktury w południowej Polsce. Firma poinformowała, że intensywne prace naprawcze są już w toku, a zespoły techniczne starają się jak najszybciej przywrócić prawidłowe działanie usług. Awaria została zgłoszona przez użytkowników w całej Polsce, a jej początek datuje się na środę, tuż po godzinie 14. Wystawianie kandydata na premiera półtora roku przed wyborami to polityczny absurd, ocenił Marcin Mastalerek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, w programie Fakty po faktach na TVN24. Podkreślił, że Przemysław Czarnek swoją aktywnością odciągnie uwagę od rozliczania Donalda Tuska z jego obietnic wyborczych. W jego ocenie kampania Tuska będzie opierała się na alibi, jakie stanowi prezydent Karol Nawrocki, oraz na straszeniu Czarnkiem. Mastalerek dodał, że kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości nie rozumie wyborców Konfederacji i nie sądzi, aby Czarnek był w stanie ich przyciągnąć. Wskazał również, że obecna polityka PiS nie sprzyja skutecznemu rozliczaniu Tuska z obietnic. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.
1: Radio DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu.

0: czuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W czwartek, 28 maja, w Polsce przewiduje się przeważnie słoneczną aurę z miejscowymi przelotnymi opadami deszczu na północnym wschodzie i wschodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 do 22 stopni Celsjusza, a na zachodzie kraju będzie najcieplej. Wiatr północno-zachodni będzie umiarkowany, z porywami osiągającymi do 60 km na godzinę w wschodniej części kraju. Warunki biometeorologiczne będą neutralne na północy i wschodzie, a korzystne na zachodzie. W Warszawie prognozowana temperatura wyniesie maksymalnie 19 stopni Celsjusza. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński określił decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych imienia bohaterów UPA jako skandaliczną i zapowiedział, że Polska nie może pozostawić tego bez reakcji. Polityk wskazał, że zarówno były, jak i obecny prezydent Polski informowali ukraińskiego lidera o wrażliwości tej kwestii. Jabłoński zasugerował, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych powinno wezwać ambasadora Ukrainy w trybie pilnym oraz przekazać notę ze stanowczym protestem. Dodał, że brak reakcji ze strony polskich władz może prowadzić do powtarzania się podobnych sytuacji w przyszłości. Pożar grobu Łukasza Litewki na cmentarzu przy ulicy Zuzanny w Sosnowcu miał miejsce we wtorek, 27 maja. Ogień, który powstał wskutek zapalenia się zniczy i wiązanek, został szybko ugaszony przez strażaków, jednak uszkodzeniu uległy sąsiednie nagrobki. Przyczyna pożaru najprawdopodobniej wynikała z bliskiego położenia wiązanki przy płomieniu zniczą. Strażacy przypominają o konieczności zachowania ostrożności przy ustawianiu zniczy w pobliżu łatwopalnych dekoracji. Miejsce spoczynku Łukasza Litewki jest regularnie odwiedzane przez mieszkańców, którzy pozostawiają na grobie znicze, kwiaty oraz pamiątki. Dolar amerykański może się umocnić, ponieważ Federalna Rezerwa zaostrza walkę z inflacją, co może być wspierane przez wysokie ceny ropy. Terry Wiseman z Macquarie Group wskazuje, że dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej przez Fed może przyczynić się do wzrostu wartości dolara. Indeks dolara wzrósł o blisko 1,5% od 27 lutego, a rentowności amerykańskich obligacji skarbowych także wzrosły, co zwiększa atrakcyjność dolara. Inwestorzy wskazują, że sytuacja geopolityczna, w tym konflikt z Iranem, pozostaje kluczowym czynnikiem wpływającym na przyszłe notowania amerykańskiej waluty. Najbliższe posiedzenie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku zaplanowano na 16 i 17 czerwca. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Kuchciński najpierw opowiedział się za publikacją aneksu do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych, jednak po chwili zmienił zdanie, podkreślając, że dostosuje się do opinii prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. Kaczyński zaznaczył, że jego decyzja, aby aneks nie został ogłoszony, była słuszna, ale dodał, że czasy się zmieniają i sytuacja może być inna. W końcu kwietnia prezydent Karol Nawrocki przesłał aneks do zaopiniowania marszałkom Sejmu i Senatu, jednak przesyłka została zwrócona. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W nocy ze środy na czwartek Stany Zjednoczone przeprowadziły ataki na irańskie obiekty wojskowe w rejonie cieśniny Ormas. Celem działań były instalacje, które zagrażały siłom Stanów Zjednoczonych oraz komercyjnej żegludze. Wojsko Stanów Zjednoczonych zestrzeliło także kilka irańskich dronów. Działania te mogą prowadzić do dalszego zaostrzenia napięcia w regionie. Sejm rozpoczął drugie czytanie rządowego projektu ustawy o osobie najbliższej, który uzyskał wsparcie Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej. Posłanka z Lewicy Katarzyna Ketule podkreśliła, że z projektu usunięto kontrowersyjne elementy, a celem jest stworzenie konkretnych rozwiązań administracyjnych dla osób żyjących w związkach nieformalnych. Urszula Pasławska z Polskiego Stronnictwa Ludowego zaznaczyła, że większość regulacji dotyczy par heteroseksualnych. Po przyjęciu poprawek projekt wróci do komisji, a następnie będzie głosowany na sali plenarnej, co ma nastąpić jeszcze w trakcie obecnego posiedzenia Sejmu. Holandia wysyła niszczyciela min z JAR.ms. Wilhelmstad na Morze Śródziemne w odpowiedzi na rosnące napięcia na Bliskim Wschodzie oraz zagrożenia dla światowej żeglugi. Okręt ma być gotowy do działań w połowie czerwca i może zostać szybko przerzucony do cieśniny Ormas, kluczowego punktu dla handlu ropą naftową. Decyzja o skierowaniu jednostki do Zatoki Perskiej nie została jeszcze formalnie podjęta, jednak przygotowania są w toku. Obecność holenderskiego okrętu jest częścią szerszych działań państw europejskich, które wysłały swoje jednostki do regionu w celu ochrony transportu morskiego. Koszty energii dla gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii osiągną latem najwyższy poziom od 2 lat, ponieważ w lipcu limit cen wzrośnie o 13%. Ceny prądu wzrosną o około 5%, a rachunki za gaz o 24%, co podniesie roczny rachunek do 1862 funtów. Prezes Krajowego Regulatora Energetycznego Ofgem, Tim Jarvis, wskazał na zmienność globalnych rynków energii jako przyczynę wzrostu cen. Oczekuje się, że limit cenowy ponownie wzrośnie w październiku, osiągając 1899 funtów. Minister do spraw bezpieczeństwa energetycznego Wielkiej Brytanii, Ed Miliband, zaznaczył, że sytuacja wywiera presję na gospodarstwa domowe i podkreślił potrzebę deeskalacji konfliktu, aby obniżyć ceny energii. Paweł Jabłoński ocenił, że uczciwość procesu Marcina Romanowskiego i Zbigniewa Ziobry będzie zależała od sędziego prowadzącego sprawę. Podkreślił, że Waldemar Żurek podejmie działania, które mogą doprowadzić do skazania obu polityków. Jabłoński wskazał również na wniosek Prokuratury Europejskiej o uchwałę immunitetu posła Wojciecha Króla z Platformy Obywatelskiej, który został odesłany przez marszałka Sejmu. Dodał, że w Polsce potrzebna jest głęboka reforma systemu sądownictwa i prokuratury, aby uniknąć zarzutów o brak równości wobec prawa. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła piąta. Czas na serwis w Radiu DHT. Obecność Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych na Karaibach pozostaje na stabilnym poziomie, mimo trwającej wojny z Iranem. Pentagon podejmuje działania mające na celu przygotowanie terenu pod potencjalną inwazję na Kubę. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do Donalda Trumpa. Szczegóły dotyczące planów nie zostały jednak ujawnione. Prezydent Karol Nawrocki powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na stanowisko i prezesa Sądu Najwyższego, co wywołało różnice w opiniach z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Kaczyński wcześniej sugerował, że nie wyobraża sobie Kapińskiego na tym stanowisku. CEO ocenił profesor Antoni Dudek jako początek procesu rozchodzenia się obu polityków. Dudek zaznaczył, że różnice w podejściu do przeszłości są widoczne, a Nawrocki koncentruje się na sprawach bardziej aktualnych. Profesor wyraził zaskoczenie, że do rozbieżności doszło tak wcześnie, jednak podkreślił, iż wspólnym celem obu polityków jest odsunięcie Donalda Tuska od władzy. Zbigniew Kapiński objął stanowisko po zakończeniu kadencji Małgorzaty Manowskiej. W Brandenburgii znikają całe stada bydła, a policja prowadzi śledztwo pod kryptonimem Pastwisko, wskazując na działalność dobrze zorganizowanych grup przestępczych. W ciągu kilku tygodni skradziono ponad 200 sztuk bydła, co skłoniło funkcjonariuszy do współpracy z polską policją oraz wzmożonych kontroli transportów zwierząt. Minister spraw wewnętrznych Brandenburgii nie wyklucza, że za kradzieżami mogą stać grupy działające poza Unią Europejską. W ramach działań zalecane jest wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń w gospodarstwach, takich jak kamery i częstsze obchody pastwisk. Policja apeluje do rolników o zgłaszanie podejrzanych pojazdów i osób w okolicy pastwisk. Donald Trump wyraził niezadowolenie z obecnego kształtu porozumienia z Iranem, podkreślając, że kraj ten jest zdeterminowany do jego osiągnięcia. Sekretarz stanu Stany Zjednoczone, Marco Rubio, zauważył postęp w negocjacjach, zapewniając, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Trump zapowiedział, że nie zniesie części sankcji na Iran, nawet jeśli rząd tego kraju zadeklaruje rezygnację ze wzbogacania uranu. Izrael przeprowadził ataki na Liban, mające na celu osłabienie infrastruktury Hezbollahu, co miało miejsce przed planowanym spotkaniem delegacji izraelskiej i libańskiej w Stanach Zjednoczonych. Klęska Aleksandra Miszalskiego w Krakowie może oznaczać początek poważnych problemów dla Koalicji Obywatelskiej i Donalda Tuska w innych miastach. Takie wnioski płyną z sondażu przeprowadzonego przez SW Research dla Onetu. W opinii Polaków wyniki wyborów w Krakowie mogą wpłynąć na dalsze losy partii. Sondaż wskazuje na rosnące obawy dotyczące przyszłości Koalicji Obywatelskiej. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.
0: You are listening to hits of three generations on

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła szósta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Z najnowszego badania IBRIS dla Rzeczpospolitej wynika, że Polacy mają zróżnicowane opinie na temat obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Choć sojusz z Waszyngtonem uważany jest za kluczowy, rośnie liczba osób, które zwracają uwagę na inne aspekty obronności, nie ograniczając się jedynie do liczby żołnierzy zza oceanu. Badanie wskazuje na zmieniające się podejście społeczeństwa do kwestii bezpieczeństwa. W dniu 28 maja 2026 roku w Toruniu przewidywana jest zróżnicowana pogoda. Meteorolodzy zapowiadają opady deszczu oraz zmienne warunki atmosferyczne w województwie kujawsko-pomorskim. Szczegółowe dane dotyczące temperatury oraz siły wiatru nie zostały jednak podane. Mieszkańcy mogą się spodziewać, że warunki pogodowe będą wymagały dostosowania planów na ten dzień. W wyniku implozji zbiornika chemicznego w papierni w Longview w stanie Waszyngton zginęły dwie osoby, a 9 pracowników wciąż uznaje się za zaginionych. Szanse na odnalezienie ich żywych są minimalne. Do incydentu doszło we wtorek rano w zakładach Nippon Dynavave Packaging Company, a przyczyna wypadku nie jest jeszcze znana. Poszkodowani odniesieli oparzenia chemiczne oraz urazy układu oddechowego, a zanieczyszczenia z wypadku przedostały się do pobliskiej rzeki Columbia, chociaż lokalne zasoby wody nie są zagrożone. W obornikach w Wielkopolsce ugaszono pożar hali produkcyjnej, który wybuchł przy ulicy Kowanowskiej. W akcji gaśniczej uczestniczyli strażacy, którzy po kilku godzinach zakończyli działania, a teraz koncentrują się na zabezpieczeniu zbiorników z wodą popożarową. Wicewojewoda Wielkopolska Karolina Fabisz-Szulc potwierdziła, że pożar nie zagraża zdrowiu mieszkańców ani środowisku, a alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa był wydany prewencyjnie. Właściciel zakładu otrzymał ustną decyzję o usunięciu niebezpiecznych odpadów, które powstały na terenie ocynkowni. Działania w tej sprawie mają zostać podjęte od jutra, 28 maja. Ksiądz Michał Olszewski regularnie spotykał się z byłymi urzędnikami Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym z Marcinem Romanowskim, w celu omówienia istotnych kwestii związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Oskarżona Urszula D. zeznała, że te spotkania miały miejsce, gdy prokuratorzy badali nieprawidłowości w funduszu, a ich celem było opracowanie strategii obrony przed zarzutami. Podczas rozprawy ujawniono, że rozmowy były potajemnie nagrywane przez Tomasza Mraża, który współpracował z prokuraturą, nie informując pozostałych uczestników o tym fakcie. Proces trwa, a dalsze szczegóły będą ujawniane w kolejnych dniach rozprawy. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
0: With brightest blend of music.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Prezydent Donald Trump stanowczo odrzucił oskarżenia dotyczące złych warunków w ośrodku detencyjnym Delaney Hall w Newark, w stanie New Jersey. W trakcie środowej wypowiedzi określił protesty przed placówką jako fałszywe i opłacone. Kongresmeni alarmują, że warunki panujące w ośrodku są nieludzkie. W odpowiedzi na te zarzuty Trump podkreślił, że są one nieprawdziwe. W nocy ze środy na czwartek w okolicach irańskiego miasta portowego Bandar Abbas nad cieśniną Ormas słychać było eksplozje. Agencja Reutera informuje, że amerykańska armia przeprowadziła nowe ataki na obiekty wojskowe w tym regionie. Działania te zwiększają napięcia w rejonie, który odgrywa kluczową rolę w globalnym transporcie ropy. Irańska armia ostrzelała 4 statki handlowe, które próbowały przepłynąć cieśninę Ormas, ponieważ nie uzgodniły tego z Teheranem. Incydent miał miejsce około godziny 0:35 czasu lokalnego, a wojsko poinformowało, że statki były wcześniej ostrzeżone, ale zignorowały te komunikaty. W wyniku ostrzału jednostki zmuszone były do zawrócenia. Iran zapowiedział, że cieśnina Ormas pozostanie zablokowana do czasu zawarcia ostatecznego porozumienia pokojowego kończącego wojnę, która rozpoczęła się w lutym 2026 roku. W Toruniu w dniu 28 maja 2026 roku przewidywana jest zmienna pogoda. Meteorolodzy zapowiadają, że mieszkańcy mogą spodziewać się przelotnych opadów deszczu oraz okresowych rozpogodzeń. W województwie kujawsko-pomorskim temperatura ma wynosić od 10 do 16 stopni Celsjusza. Dalsze szczegóły dotyczące prognozy będą dostępne w kolejnych aktualizacjach. 6 państw, w tym Polska, ostrzega przed drastycznymi cięciami darmowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla, które mogą doprowadzić do bankructwa cementowni, hut i zakładów chemicznych. Wspólne stanowisko Bułgarii, Czech, Grecji, Polski, Rumunii i Słowacji podkreśla, że proponowane przez Komisję Europejską limity są technologicznie niemożliwe do osiągnięcia. Państwa te apelują o natychmiastowe zamrożenie cięć na poziomie z lat 2021 do 2025 oraz o zmianę metodologii, która uwzględniałaby realne zdolności produkcyjne. W przeciwnym razie grozi to deindustrializacją Europy oraz utratą strategicznej niezależności. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.

place. This is DHT Radio.

0: Auto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis. Słuchacie Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Służby rozbiły grupę odpowiedzialną za serię fałszywych alarmów, które w ostatnim czasie zakłóciły działanie polskich służb. Wśród celów sprawców znaleźli się Jarosław Kaczyński, Telewizja Republika oraz Sławomir Cenckiewicz. Wśród zatrzymanych jest 20-letni haker. Prokuratura prowadzi śledztwo, aby ustalić, czy działania grupy były inspirowane przez obce służby. Ponad 11% Polaków wskazuje, że Andrzej Duda powinien zostać nowym prezydentem Krakowa po Aleksandrze Miszalskim. Według najnowszego badania SW Research zleconego przez Wprost. Badanie to pokazuje preferencje społeczne dotyczące potencjalnych kandydatów na to stanowisko. Wyniki sondażu mogą wpłynąć na dalsze decyzje polityczne w regionie. Do niecodziennego incydentu doszło koło Bolzano na północy Włoch, gdzie kierowcy szturmowali stację paliw w obliczu długiej kolejki aut i chaosu. Przyczyną tego zamieszania był błąd, który miał miejsce w Mediolanie, oddalonym o kilkaset kilometrów. Kierowcy przyjeżdżali z kanistrami, aby skorzystać z nieoczekiwanej sytuacji. Szczegóły dotyczące ceny paliwa oraz dalszych konsekwencji nie zostały podane. W nocy z piątku na sobotę Polska doświadczy pierwszej fali obfitych opadów deszczu oraz burz. W przyszłym tygodniu prognozy wskazują na jeszcze silniejsze opady, które mogą przekroczyć 40 mm w niektórych rejonach. Meteorolodzy ostrzegają przed załamaniem pogody, które przyniesie znaczne zmiany w warunkach atmosferycznych. Sytuacja będzie monitorowana na bieżąco. Europejski Urząd Patentowy przyznał Erlingowi Haalandowi prawa do znaku towarowego jego nazwiska w całej Unii Europejskiej. Przez 3 lata piłkarz Manchesteru City nie mógł zarejestrować marki Erling Haaland z powodu wcześniejszego zastrzeżenia marki Haaland przez Polaka mieszkającego w Oslo. Adwokaci Haalanda przez 2 lata walczyli o unieważnienie tej rejestracji, argumentując, że została dokonana w złej wierze. Ostateczny wyrok potwierdził prawa piłkarza do jego nazwiska, a apelacja właściciela marki została odrzucona. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.
0: Hity niekoniecznie na czasie. Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis. Muzyka na każdą pogodę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. Czas na serwis w Radiu DHT. Stany Zjednoczone przygotowują się do ewentualnej operacji militarnej przeciwko Kubie, a decyzja o ataku zależy od prezydenta Donalda Trumpa. Pentagon rozmieszcza żołnierzy oraz uzbrojenie w rejonie Karaibów, gdzie skoncentrowano znaczące siły morskie i lotnicze. Potencjalna interwencja mogłaby obejmować schwytanie przywódców kubańskiego reżimu oraz precyzyjne uderzenia na cele wojskowe. Sekretarz stanu Marco Rubio wskazał, że Kuba stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka zapowiedział, że decyzja o kandydacie na prezydenta Krakowa jest jeszcze przed nimi, ale ma nadzieję, że będzie to dobra decyzja. Wskazał na Małgorzatę Wasserman oraz radnego Michała Drewnickiego jako potencjalnych kandydatów. Śliwka dodał, że warto rozmawiać z innymi środowiskami prawicowymi w sprawie wspólnego kandydata. Ponadto PiS planuje złożyć wniosek o wotum nieufności dla ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Kenneth Iwamasa, były asystent Matthew Perry'ego, został skazany na 3 lata i 5 miesięcy więzienia za udział w dystrybucji ketamini, która przyczyniła się do śmierci aktora. Sąd federalny w Los Angeles uznał jego działania za lekkomyślne, podkreślając, że Iwamasa podawał Perry'emu od 6 do 8 zastrzyków dziennie, mimo wcześniejszych incydentów, gdy znalazł go nieprzytomnego. W dniu śmierci, 28 października 2023 roku, asystent podał aktorowi dużą dawkę substancji, co zakończyło się tragicznie. Wcześniej za ten sam proceder skazany został Eric Fleming, a w kwietniu Jasmine Sange, znana jako królowa ketamini, otrzymała 15 lat więzienia. Kierowcy w Avelengo, niedaleko Bolzano, szturmowali stację benzynową po tym, jak cena oleju napędowego spadła z 2 euro do 19 eurocentów za litr. Powodem tej sytuacji była awaria systemu elektronicznego podczas zdalnej aktualizacji cen przez centralę w Mediolanie. Wieść o wyjątkowo niskiej cenie szybko rozeszła się w okolicy, co doprowadziło do chaosu na stacji. Prezes Stowarzyszenia Właścicieli Stacji Benzynowych w Górnej Adydze zaznaczył, że klienci nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności, ponieważ cena, którą widzieli, była rzeczywiście niższa. W wyniku błędu elektronicznego właściciel stacji poniósł straty rzędu 10 tysięcy euro. 8 niedźwiedzi zostało odłowionych w ostatnich dniach na terenie gmin Solina i Baligród w Bieszczadach. Zwierzętom założono obroże telemetryczne, które umożliwią śledzenie ich aktywności, a dwie młode samice z Wołkowy, które stanowiły zagrożenie, zostały relokowane do odległych kompleksów leśnych. Akcja miała miejsce w obszarze, gdzie dochodziło do incydentów z udziałem tych zwierząt, w tym tragicznego ataku, który zakończył się śmiercią 58-letniej kobiety. Władze gminy Bukowsko prowadzą śledztwo w tej sprawie. Pułapki zostały również zamontowane w okolicach miejscowości Płonna, ale nie udało się tam odłowić żadnego niedźwiedzia. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.
0: Muzyka na każdą pogodę. To właśnie Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 10. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Seria incydentów z dronami oraz regularne alarmy o zagrożeniu w przestrzeni powietrznej spowodowały masowe anulacje rezerwacji turystycznych na wschodzie Łotwy, gdzie około 60% rezerwacji dokonanych przez turystów zagranicznych zostało odwołanych. Branża turystyczna apeluje do rządu o pilne wsparcie, ostrzegając przed gospodarczym załamaniem regionu. Puste hotele i pensjonaty mogą negatywnie wpłynąć na lokalnych producentów, gastronomię oraz zatrudnienie. Stabilność gospodarcza w Ładgalii została uznana za kwestię bezpieczeństwa narodowego, co skłoniło branżę do żądania wprowadzenia instrumentów wsparcia ekonomicznego. Incydenty związane z dronami przyczyniły się także do przerwania egzaminów w lokalnych szkołach. W szpitalu w Żywcu planowane jest wprowadzenie outsourcingu usług porządkowych, co wywołało niepokój wśród personelu oraz pacjentów. Obecnie zatrudnione są tam 62 salowe, które mają zmienić pracodawcę i przejść pod firmę zewnętrzną. Krytyka dotyczy głównie obaw o niekorzystne warunki płacowe oraz świadczenia urlopowe. Zmiany mają wejść w życie od 1 czerwca, jak potwierdziła specjalistka do spraw PR i komunikacji w szpitalu. W Polsce nastąpiło ochłodzenie po ostatnich upałach, a wysokie temperatury nie wrócą w najbliższym czasie. Wkrótce mogą wystąpić nocne przymrozki, co oznacza, że kraj będzie znajdował się na granicy dużego chłodu i ciepła. Meteorolodzy przewidują zmienne warunki atmosferyczne, co może wpłynąć na codzienne życie mieszkańców. Iran zaatakował amerykańską bazę w Kuwejcie w odpowiedzi na ataki ze strony Stanów Zjednoczonych. W miarę narastania konfliktu na Bliskim Wschodzie, Donald Trump zapowiedział surowe konsekwencje dla sojusznika Stanów Zjednoczonych, podkreślając, że Oman będzie się zachowywał jak wszyscy inni, albo będziemy musieli ich wysadzić w powietrze. Sytuacja w regionie staje się coraz bardziej napięta. Sąd w Moskwie aresztował na 2 miesiące Dmitrija Semizorowa, zastępcę dyrektora generalnego do spraw sprzętu specjalnego w Uralwagonzawodzie, w związku z oskarżeniami o defraudację. Grozi mu kara do 10 lat więzienia. Aresztowanie jest częścią większej sprawy dotyczącej nieprawidłowości w największej fabryce czołgów w Rosji. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
0: Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Maryja Kaleśnikawa, skazana przez białoruski reżim na 11 lat więzienia za próbę zamachu stanu, odzyskała wolność pod koniec ubiegłego roku dzięki interwencji Stanów Zjednoczonych. W rozmowie opowiada o swoich doświadczeniach z czasów spędzonych w celi, podkreślając, że niczego nie żałuje. Jej historia ukazuje determinację w walce o wolność, nawet w obliczu brutalnych warunków. Ponad 1000 osób w Polsce, w tym krakowski przedsiębiorca, nie otrzymało obiecanych dopłat z Krajowego Planu Odbudowy na zakup samochodów elektrycznych w ramach programu Nasze Auto. Wnioskodawcy czują się oszukani, gdyż liczyli na wsparcie finansowe, które nie zostało im przyznane. W przypadku zaakceptowania wszystkich odrzuconych wniosków, potrzebnych byłoby dodatkowe 30 milionów złotych na realizację tych dotacji. Rosja nasila ataki na Kijów oraz kieruje groźby wobec państw bałtyckich. CEO wywołuje coraz większy niepokój w europejskich stolicach. Analitycy zachodni wskazują, że Władimir Putin może dążyć do przeniesienia konfliktu poza granice Ukrainy. Sytuacja ta zwiększa obawy dotyczące bezpieczeństwa w regionie. Władze europejskie monitorują rozwój sytuacji i analizują możliwe reakcje. Symulacja przeprowadzona przez byłych pracowników Pentagonu pokazała, że odpowiednio wyposażone drony mogą skutecznie powstrzymać pierwszą falę rosyjskiego ataku na Litwę. W wyniku przeprowadzonej analizy prognozowane straty wynoszą 30% w ciągu 10 dni. Dalsze kroki w zakresie obrony Litwy mogą obejmować zwiększenie wsparcia technologicznego i militarnego. Amerykańscy dyplomaci opuścili Kijów w odpowiedzi na groźby ataku ze strony Rosji, jak poinformowała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kolles. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma jednak inne zdanie na ten temat. Również doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego skomentował tę sytuację, lecz szczegóły jego wypowiedzi nie zostały ujawnione. Obecnie brak jest zgodności w informacjach dotyczących statusu amerykańskiej ambasady w Kijowie. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Włoska Gwardia Finansowa zidentyfikowała majątek Matteo Messina Denaro, zmarłego szefa sycylijskiej mafii, o łącznej wartości 200 milionów euro. W wyniku śledztwa odkryto nieruchomości, konta bankowe oraz udziały w spółkach rozproszonych w 8 krajach. Działania śledczych mają na celu zabezpieczenie tych aktywów. W połowie 2026 roku korpus niemiecko-holenderski przejmie główną odpowiedzialność za obronę Estonii i Łotwy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckim. Zmiana ta oznacza zastąpienie Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, który dotychczas miał swoją kwaterę główną w Szczecinie. Nowa struktura dowodzenia ma na celu wzmocnienie obrony wschodniej flanki sojuszu. Marzenie Donalda Trumpa o budowie futurystycznych pancerników, które mają nosić jego imię, staje pod znakiem zapytania. Kongres zakwestionował bojową gotowość tych konstrukcji, co może wpłynąć na dalszy rozwój projektu. Obecnie nie są znane szczegóły dotyczące potencjalnych skutków tej decyzji ani kolejnych kroków w sprawie. W Warszawie doszło do porwania, które miało miejsce pod jednym z modnych klubów. 38-letni mężczyzna, będący w stolicy na spotkaniu firmowym, został zwabiony przez sprawcę, który poprosił go o pomoc w wezwaniu transportu. Ofiara była więziona i dręczona przez wiele godzin, a sprawca próbował również oszukać żonę porwanego. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. W meksykańskim kurorcie Puerto Vallarta odnaleziono ciała trzech kobiet w wieku od 30 do 35 lat, które miały tatuaże i były częściowo rozebrane. Sprawa wywołała niepokój wśród mieszkańców i turystów, a lokalne media spekulują o możliwości działania seryjnego mordercy. Śledczy jednak informują, że według wstępnych ustaleń zgonów nie da się powiązać. Prokuratorzy zapewniają, że wszystkie tropy są weryfikowane w celu znalezienia odpowiedzialnych. Policja nie zidentyfikowała dotąd ofiar, co sugeruje, że mogły one zostać zamordowane w innych miejscach, a ich ciała porzucono w Puerto Vallarta. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. Czas na serwis w Radiu DHT. W Kutnie doszło do tragicznego wypadku z udziałem dwóch hulajnóg elektrycznych, w którym zginął 50-letni mężczyzna. Po zderzeniu z 15-latkiem, który miał na sobie kask ochronny, mężczyzna został wyrzucony z hulajnogi i najprawdopodobniej uderzył w latarnię. Mimo natychmiastowej pomocy medycznej i transportu do szpitala, nie udało się go uratować. Prokuratura rejonowa w Kutnie prowadzi śledztwo w celu ustalenia dokładnych okoliczności zdarzenia. W Austrii odnotowano pierwszy podejrzany przypadek zakażenia wirusem Ebola u osoby, która kilka dni temu wróciła z Ugandy. Mimo że wstępny test dał wynik negatywny, pacjent pozostaje w izolacji i zostanie poddany drugiemu badaniu. Stan zdrowia pacjenta określany jest jako stabilny, a w najbliższych godzinach ma zostać przetransportowany do kliniki w Wiedniu. Służby zdrowia ustalają personalia osób, z którymi pacjent mógł mieć kontakt. Wirus Ebola wciąż rozprzestrzenia się w środkowej Afryce.

0: szczególnie w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. Andrzej Duda, były prezydent, wyraził silne oburzenie na sugestie dotyczące jego potencjalnego startu w wyborach na prezydenta Krakowa, które uznał za uwłaczające. W obozie Prawa i Sprawiedliwości pojawiły się opinie, że sytuacja ta wskazuje na szerszy problem, z jakim zmaga się była głowa państwa. Temat ten związany jest z osobą Karola Nawrockiego. Zmiany w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckim są odpowiedzią na agresywną politykę Kremla, a szczególna uwaga Sojuszu skupia się na krajach bałtyckich oraz Polsce. W obliczu rosnącego napięcia konieczne stało się rozdzielenie struktur dowodzenia, co ma na celu poprawę reakcji w przypadku konfliktu. Polska ma odegrać kluczową rolę w tych nowych strategiach obronnych Sojuszu Północnoatlantyckim. Armenia z frustracją wobec swojego wieloletniego sojusznika, Rosji, coraz bardziej zwraca się ku Zachodowi. W tym kontekście Stany Zjednoczone wyraziły wsparcie dla premiera Armenii przed nadchodzącymi wyborami, określając go jako wspaniałego przyjaciela. To wsparcie może wpłynąć na dalsze kierunki polityki Armenii oraz jej relacje z innymi krajami. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
1: Listening to the best internet radio station. This is D.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 14. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Dwie dziewczynki w wieku 12 i 13 lat zostały skazane za zamordowanie swojej rówieśniczki, która otrzymała ponad 70 ran kłutych. Zbrodnia wstrząsnęła Niemcami, jednak z uwagi na młody wiek sprawczyń, nie groziła im kara więzienia. Rodzice zamordowanej dziewczynki złożyli pozew o odszkodowanie, a sąd ogłosił wyrok w tej sprawie. Szczegóły dotyczące wysokości odszkodowania nie zostały ujawnione. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami dla 9 województw, w tym pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego. Noc z czwartku na piątek przyniesie spadek temperatury do około 3 stopni Celsjusza, a w obniżeniach terenu lokalnie nawet do minus 2 stopni. Alerty będą obowiązywać od godziny 1 do 5.30 w piątek, kiedy ryzyko przymrozków jest najwyższe. W związku z tym zaleca się zabezpieczenie roślin oraz ostrożność na drogach. Przymrozki mogą być szczególnie groźne dla rolników i ogrodników. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił środki zapobiegawcze oraz zabezpieczenie majątkowe nałożone przez Prokuraturę Krajową na posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Wosia. Decyzja ta dotyczy postanowienia z października ubiegłego roku, które obejmowało m.in. hipotekę przymusową na nieruchomości oraz zajęcie środków na rachunkach bankowych. Obrońca Wosia, MEK Adam Gomoła, potwierdził, że sąd uchylił wszystkie zastosowane środki. Michał Woś skomentował wyrok, wskazując na niepowodzenie prokuratury w sprawie dotyczącej wykorzystania Funduszu Sprawiedliwości na zakup systemu Pegasus. Wiktor P., jeden z trzech mężczyzn zatrzymanych w związku z serią fałszywych alarmów, został przed 3 tygodniami zwolniony z aresztu na podstawie decyzji sądu. Mężczyzna miał wcześniej zarzuty dotyczące wywoływania fałszywych alarmów bombowych i spędził 5 roku w areszcie. Po zwolnieniu wpadł ponownie w ręce Policji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, kiedy okazało się, że brał udział w kolejnych fałszywych alarmach. W ostatnich dniach miało miejsce 12 interwencji służb związanych z podobnymi zgłoszeniami, które okazały się nieprawdziwe. Komisja Europejska nałożyła karę w wysokości 200 milionów euro na chińską internetową platformę handlową Temu za złamanie unijnych przepisów o usługach cyfrowych. Powodem są nielegalne produkty, w tym zabawki dla dzieci niespełniające standardów bezpieczeństwa. Komisja wskazuje, że Temu nie przeprowadziło właściwej oceny ryzyka dotyczącego zagrożeń dla klientów. Platforma ma czas do 28 sierpnia na przedstawienie planu działania, aby usunąć naruszenia. Jeśli Temu nie zastosuje się do decyzji, komisja może nałożyć dodatkowe kary okresowe. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Pożar w szkole podstawowej imienia Jana Pawła II w Kruszewie koło Grójca wybuchł w czwartek po południu na dachu budynku, gdzie zainstalowane były panele słoneczne. Dzięki szybkiej reakcji nauczycieli ewakuowano 70 osób, w tym 47 dzieci oraz 20 pracowników szkoły. Na miejscu działa 11 zastępów straży pożarnej oraz specjalistyczny dran gaśniczy. Nikt nie odniósł obrażeń, a przyczyny pożaru są wciąż nieznane. W miejscowości Ścięgny w województwie dolnośląskim doszło do poważnego incydentu, kiedy 46-letni kierowca busa stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w mur i wpadł do głębokiego rowu. Policja z Jeleniej Góry ustaliła, że przyczyną wypadku była nadmierna prędkość, a zdjęcia opublikowane przez funkcjonariuszy sugerują, że kierowca znacznie przekroczył dozwoloną prędkość. Na szczęście mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń. Kierowca został ukarany mandatem. W meksykańskim kurorcie Puerto Vallarta odnaleziono ciała trzech kobiet w wieku od 30 do 35 lat, które miały tatuaże i były częściowo rozebrane. Sprawa wzbudziła niepokój wśród mieszkańców i turystów, a lokalne media zaczęły spekulować o możliwości działania seryjnego mordercy, jednak śledczy nie znaleźli na to dowodów. Policja nie zidentyfikowała ofiar i bada, czy mogły one zostać zamordowane w innym miejscu, a ich ciała porzucone w Puerto Vallarta. Prokuratorzy zapewniają, że wszystkie tropy są badane, aby znaleźć osoby odpowiedzialne za te zbrodnie. Amerykańscy żołnierze stacjonujący w strefach konfliktu mogą być namierzani przez przeciwników za pomocą danych z popularnych aplikacji na smartfony, CEO alarmuje raport agencji Reutera. Senator Ron Wyden zwrócił uwagę, że komercyjne dane lokalizacyjne mogą być wykorzystywane do identyfikacji miejsc koncentracji wojsk, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa personelu. Przypadki takie miały miejsce w przeszłości, m.in. w Syrii i Niemczech. Przedstawiciele Senatu Stany Zjednoczone wzywają Pentagon do natychmiastowego zabezpieczenia urządzeń elektronicznych używanych przez żołnierzy, jednak resort obrony nie odniósł się jeszcze do tych obaw. Sopoccy radni jednogłośnie przyznali tytuł honorowego obywatela Sopotu Andrzejowi Poczobutowi, dziennikarzowi i działaczowi mniejszości polskiej na Białorusi. Uroczystość wręczenia wyróżnienia zaplanowano na 6 września 2026 roku podczas koncertu dla mieszkańców w Operze Leśnej. Prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim podkreśliła, że Pak Zebyt jest autorytetem w walce o demokrację i wolne słowo. Tytuł wiąże się z dodatkowymi przywilejami, w tym bezpłatnymi przejazdami komunikacją miejską. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.
0: Only the best music on DHT Radio.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: To jest Tripel. Przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Dziennikarz Marcin Wyrwał odpowiada na pytania czytelników dotyczące sytuacji w polskim wojsku oraz potencjalnych powołań. Podkreśla, że 40-latkowie również mogą zostać wezwani do służby wojskowej. W artykule porusza również temat obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce oraz ich roli w kontekście aktualnych potrzeb. Wyrwał przedstawia kulisy działań wojskowych w kraju, rzucając światło na kwestie związane z mobilizacją. Wójt gminy Brzeziny w województwie wielkopolskim uległ poważnemu wypadkowi podczas kontroli prac remontowych w jednej z lokalnych szkół. Mężczyzna wpadł przez dziurę w stropie do pomieszczenia, co spowodowało jego upadek z dużej wysokości. Służby zostały powiadomione o zdarzeniu w czwartek o godzinie 9:33, a poszkodowany został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Według informacji lokalnych mediów, wójt był przytomny po upadku. Działacze SOS Wrocław rozważają kolejną próbę odwołania prezydenta Wrocławia, Jacka Sutryka, w związku z prokuratorskimi zarzutami dotyczącymi korupcji i oszustwa w aferze Kolegium Humanem oraz zarzutami o nepotyzm. Dwie wcześniejsze akcje zbierania podpisów w tej sprawie zakończyły się niepowodzeniem. Wrocławianie mogą jednak zainspirować się niedawnym odwołaniem prezydenta Krakowa i ponownie zainicjować akcję referendalną. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił środki zapobiegawcze oraz zabezpieczenie majątkowe zastosowane wobec posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Wosia przez Prokuraturę Krajową. Obrońca polityka, MEK, Adam Gomoła potwierdził, że decyzja sądu dotyczyła również zajęcia rachunków bankowych oraz samochodu. Sprawa Wosia wiąże się z zarzutami dotyczącymi nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, w tym przekazania 25 milionów złotych na zakup systemu Pegasus dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Michał Woś ogłosił na platformie X, że sąd uchylił także wszystkie zakazy kontaktu oraz poręczenie majątkowe. Ceny maksymalne paliw w Polsce spadną w piątek w porównaniu do dnia poprzedniego. Litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,16 zł, a oleju napędowego 6,37 zł. Obwieszczenie ministra energii Miłosza Motyki wskazuje, że w czwartek litr benzyny 95 kosztował 6,31 zł, a oleju napędowego 6,57 zł. Kolejne obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w piątek, a jego stawki będą obowiązywały do najbliższego dnia roboczego. Kontrolę przestrzegania cen prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: words in heavy doses.
1: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
2: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
1: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
3: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: You are listening to the best internet radio station. This is DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 17. Czas na serwis w Radiu DHT. Stany Zjednoczone i Iran osiągnęły porozumienie w sprawie 60-dniowego przedłużenia zawieszenia broni oraz rozpoczęcia negocjacji dotyczących irańskiego programu nuklearnego. Warunki umowy zostały w większości uzgodnione we wtorek, a Irańczycy potwierdzili, że mają niezbędne zgody do podpisania umowy. Prezydent Donald Trump został poinformowany o szczegółach umowy, jednak nie podpisał jej od razu, potrzebując kilku dni na przemyślenie. Ostateczna decyzja Trumpa jest kluczowa dla dalszych działań w tej sprawie. Zęby smoka będą elementem bałtyckiej linii obrony, projektu współpracy Estonii, Łotwy i Litwy, mającego na celu wzmocnienie wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckim. Wzdłuż granicy o długości około 450 km planowane jest również utworzenie rowów przeciwpancernych. Działania te są odpowiedzią na rosnące zagrożenie ze strony Rosji. Władimir Sołowiow ostro zareagował na podpisanie traktatu przez Polskę i Wielką Brytanię, grożąc Europie atakami nuklearnymi. W swoich wypowiedziach zasugerował, że Polska nudzi się bez Rosji i ostrzegł, że Warszawa w końcu powróci do rodzimych granic. Działania Sołowiowa są częścią szerszej retoryki, która ma na celu zastraszenie sąsiadów. W 2025 roku obywatele Rosji pożyczyli w lombardach 412 miliardów rubli, co stanowi wzrost o 1/3 w porównaniu do roku poprzedniego, kiedy to kwota ta wyniosła 302 miliardy rubli. Rosyjski Bank Centralny przekazał, że wartość pożyczek wzrosła z 15,5 miliarda złotych do 21 miliardów złotych. Taki trend może wskazywać na rosnącą potrzebę finansową obywateli w obliczu trudności gospodarczych. Rosjanie przeznaczyli miliardy rubli na zniszczenie centrum handlowego, kawiarni, toru wyścigów konnych oraz kilku garaży. Atak, który nie miał żadnego strategicznego znaczenia, wskazuje na zmianę w podejściu do działań wojskowych. W przeszłości Władimir Putin podejmował bardziej przemyślane decyzje, co czyni obecne wydatki na zniszczenia jeszcze bardziej niepokojącymi. Dalsze kroki w tej strategii nie zostały określone w materiale. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Auto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 18. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W pobliżu wsi Lutol w powiecie żarskim trwa akcja gaśnicza pożaru chlewni, w której zginęło około 150 mejsie i około 2000 prosiąt. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło w czwartek o godzinie 13.51, a na miejscu działa 20 zastępów straży pożarnej. Chlewnia, która zajmuje powierzchnię 2,5 tysiąca m2, została objęta całkowitym ogniem, jednak inne budynki nie są zagrożone. Udało się uratować około 350 mejsie i około 2000 prosiąt. Przyczyna pożaru nie jest znana i jej ustaleniem zajmą się odpowiednie służby. Ukraińskie dowództwo przeprowadziło szeroko zakrojony atak rakietowy na rosyjskie obiekty wojskowe, wykorzystując pociski manewrujące Storm Shadow. Celem operacji były kluczowe systemy rozpoznania rosyjskich sił powietrznych, a uderzenia miały miejsce w rejonach Woronerza, Taganrogu oraz Sewastopola. Atak ten nastąpił zaledwie kilkadziesiąt godzin po wcześniejszym użyciu pocisków Storm Shadow, co może sugerować, że Ukraina otrzymała nową transzę tej broni. Pociski Storm Shadow, znane z wysokiej precyzji i trudności w przechwyceniu, są wykorzystywane do atakowania strategicznych celów wojskowych głęboko na terytorium przeciwnika. Wyniki najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej w maju 2026 roku wskazują na rekordowo niski poziom niezadowolenia w Polsce. Zaledwie 43% Polaków ocenia sytuację w kraju negatywnie. Mężczyźni, młodzi ludzie oraz mieszkańcy średnich miast są bardziej optymistyczni, podczas gdy niezadowolenie dominuje wśród osób starszych i wiejskich. Zwiększył się również odsetek osób zadowolonych z sytuacji politycznej, osiągając 15%. W zakresie oceny sytuacji gospodarczej 36% badanych wyraża zadowolenie, ale odsetek niezadowolonych wzrósł do 26%. Badanie objęło ponad 1000 dorosłych Polaków i zostało przeprowadzone w dniach od 7 do 17 maja. Mieszkańcy Radomia planują przeprowadzenie referendum w celu odwołania prezydenta miasta Radosława Witkowskiego. Prezydent zadeklarował chęć rozmowy z komitetem referendalnym na temat postawionych mu zarzutów. Witkowski zaznaczył, że jeśli dowie się, gdzie zbierane są podpisy, może się tam pojawić, nawet z kawą, aby porozmawiać o istotnych sprawach dla Radomia. W kontekście referendum poruszył również temat ogólnopolskiego odwołania wszystkich władz. Finlandia wezwała ambasadora Rosji w związku z naruszeniem fińskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski wojskowy statek powietrzny niedaleko Helsinek. Incydent ten wywołał stanowczą reakcję władz fińskich, które podkreśliły znaczenie przestrzegania suwerenności powietrznej. Szczegóły dotyczące dalszych kroków w tej sprawie nie zostały ujawnione. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.
0: Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. We wrześniu 2025 roku meczety i ośrodki kultury w Paryżu były celem ataku, w którym sprawcy użyli odciętych świńskich łbów. Trzech Serbów skazano za ten czyn, jednak ich wyrok wskazuje, że działali na polecenie rosyjskiego wywiadu. Wyciek danych ujawnia szeroką operację prowadzoną przez Rosję w Europie, w tym plany dotyczące organizowania masowych protestów w krajach Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz tworzenie baz danych i stron internetowych mających wpływać na zachodnie myślenie strategiczne. Projekty obejmują m.in. monitorowanie liderów opinii w mediach społecznościowych oraz generowanie materiałów wideo dla francuskich odbiorców. Partia Razem rozpoczęła trasę po byłych miastach wojewódzkich, a Adrian Zandberg ogłosił, że ugrupowanie ma jasno określony plan dotyczący wyborców. Zandberg wykluczył możliwość powrotu do koalicji z Włodzimierzem Czarzastym, krytykując nową lewicę za zgodę na działania lidera Platformy Obywatelskiej. Podkreślił, że w obecnej kadencji nowa lewica tylko raz stanowczo postawiła się w rządzie, co według niego nie daje podstaw do tworzenia koalicji. W pożarze mieszkania przy ulicy Jugosłowiańskiej w Poznaniu zginęła około 30-letnia kobieta, a dwie osoby zostały ranne. Ogień wybuchł w czwartkowe popołudnie i ograniczył się do jednego pokoju. Przed przybyciem strażaków ewakuowano około 20 mieszkańców budynku. Dwie osoby, które próbowały ugasić pożar, podtruły się dymem i gazami pożarowymi i są pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Na miejscu zdarzenia pracują także pracownicy pogotowia gazowego i energetycznego. Władze regionalne Brukseli zdecydowały o wprowadzeniu obowiązkowego nadzoru nad gminą San José ten Nut, która graniczy z dzielnicą instytucji Unii Europejskiej. Decyzja ta jest wynikiem katastrofalnego stanu budżetu gminy oraz stwierdzonych systemowych nieprawidłowości. Nadzór ma na celu poprawę sytuacji finansowej i administracyjnej tej gminy. Piątek przyniesie spokojną aurę z umiarkowaną temperaturą wynoszącą 26 stopni Celsjusza. W nocy z piątku na sobotę do Polski dotrze front atmosferyczny, który przyniesie ze sobą intensywne opady deszczu oraz burze. Mieszkańcy powinni przygotować się na zmiany pogodowe, które mogą wpłynąć na plany na weekend. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Administracja Donalda Trumpa domaga się zaprojektowania banknotu o nominale $250, na którym miałby znaleźć się wizerunek urzędującego prezydenta. Informację tę podał The Washington Post. Działania te mają na celu wprowadzenie nowego elementu do amerykańskiego systemu monetarnego. Szczegóły dotyczące realizacji tego projektu nie zostały jednak ujawnione. Wołodymyr Zełenski i Ulf Kristersson podpisali deklarację o pogłębieniu współpracy obronnej między Ukrainą a Szwecją. W ramach umowy Ukraina otrzyma myśliwce Gripen oraz fundusze na rozwój produkcji dronów. Działania te mają na celu wzmocnienie zdolności obronnych Ukrainy w obliczu aktualnych wyzwań. Kreml zezwolił dużym firmom na zakup zestawów przeciwlotniczych, które mają służyć do obrony przed dronami. Już pierwszy zestaw został zainstalowany na dachu wieżowca w Moskwie. Działania te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa w obliczu zagrożeń związanych z użyciem dronów. Ukraina planuje przeznaczyć rekordową kwotę na obronność w nadchodzących latach, co stanie się możliwe dzięki pożyczce od Unii Europejskiej w wysokości 90 miliardów euro. Środki te mają trafić do Ukrainy w latach 2026 i 2027. Działania te mają na celu wzmocnienie zdolności obronnych krajów w obliczu malejącej przewagi Rosji. Rzeczniczka Praw Dziecka w Moskwie, Olga Jarosławska, zaproponowała, aby dzieci powyżej 12 roku życia mogły podejmować dorywczą pracę zarobkową. Pomysł ten ma na celu rozwiązanie problemu braku pracowników w Rosji. Szczegóły dotyczące potencjalnych regulacji oraz ram czasowych nie zostały przedstawione. Propozycja będzie wymagała dalszych dyskusji i ewentualnych konsultacji z innymi instytucjami. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. Czas na serwis w Radiu DHT. W rejonie Międzylesia w powiecie wołomińskim pod Warszawą trwa akcja gaśnicza, ponieważ płonie 30 hektarów lasu. Pożar wybuchł około godziny 13, a strażakom wciąż nie udało się go opanować. Policja zamknęła część drogi krajowej numer 50 i wyznaczyła objazdy. Rozpoczęła się również ewakuacja wsi Ołdakowizna. Podczas czwartkowej rozprawy w Sądzie Rejonowym Warszawa-Śródmieście w sprawie wypadku na trasie Łazienkowskiej, jeden z ratowników medycznych zeznał, że na miejscu zdarzenia pomagał znajomemu Łukasza Żaka. Ratownik opisał zachowanie pacjenta jako dziwne, wskazując, że ten nie pamiętał, co się stało i skąd tam był. Dodał również, że obrażenia pacjenta nie odpowiadały okolicznościom potrącenia przez samochód w nocy. Sprawa wciąż trwa, a kolejne zeznania mają być przedstawione w nadchodzących dniach. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór zaznaczył, że jakiekolwiek próby dyktowania Polsce oraz jej sojusznikom warunków rozmieszczania wojsk są bezpodstawne. Oświadczenie to odnosi się do gróźb Rosji dotyczących wysłania przez Stany Zjednoczone dodatkowych żołnierzy do Polski. Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśla niezależność Polski w kwestiach obronności. Ogromny pożar lasu wybuchł w miejscowości Międzyleś, niedaleko Warszawy, obejmując już ponad 30 hektarów. W akcji gaśniczej uczestniczy 65 zastępów Straży Pożarnej oraz policyjny śmigłowiec Black Hawk, wyposażony w Bambi Bucket do zrzutu wody. Na miejscu pracują także 4 plutany strażaków z pobliskich powiatów oraz 2 kompanie gaśnicze. Ze względu na działania ratunkowe zablokowana została droga krajowa numer 50 na odcinku Stanisławów-Łochów. Silny wiatr utrudnia walkę z ogniem, a akcja może potrwać do rana. Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, stwierdził, że treść polsko-brytyjskiego traktatu została przekazana do kancelarii prezydenta zaledwie dzień przed jego podpisaniem. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Maciej Wewiór, zapewnia, że kancelaria była na bieżąco informowana o negocjacjach i zapisach umowy. Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że przed podpisywaniem zobowiązań warto informować go o przygotowywanych rozwiązaniach. Przydacz zaznaczył, że rząd powinien współdziałać z prezydentem, a jego komentarze wskazują na niedostateczne wypełnianie tej normy. W związku z sytuacją prezydent zapozna się z treścią traktatu po powrocie z wizyty w Szwajcarii. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 22. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Poseł Koalicji Obywatelskiej Artur Łącki podczas wystąpienia w Sejmie odniósł się do poselskiego projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 90. rocznicy deportacji ludności polskiej do Kazachstanu, wskazując, że katem nie był komunistyczny reżim, lecz Rosja i Rosjanie za Stalina. Jego słowa skierowane do polityków opozycji wywołały reakcję wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego, który upomniał posła. Sprawa ta podkreśla kontrowersje związane z pamięcią historyczną w polskiej polityce. Służby walczą z pożarem lasu w powiecie wołomińskim, gdzie ogień objął już ponad 10 hektarów. Na miejscu działa 65 zastępów straży pożarnej, w tym 4 dromadery oraz śmigłowiec Black Hawk. Z powodu rozprzestrzeniającego się pożaru trwa ewakuacja mieszkańców wsi Ołdakowizna, a ruch na drodze krajowej nr 50 został przekierowany na inne trasy. W związku z sytuacją gmina Stanisławów zaapelowała do mieszkańców o ograniczenie zużycia wody, aby zapewnić odpowiednie ciśnienie dla jednostek gaśniczych. Wieczorem ma zebrać się gminny zespół zarządzania kryzysowego. Irańska agencja informacyjna FESNIM przekazała, że treść potencjalnego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem nie została jeszcze sfinalizowana ani zatwierdzona. Wcześniej serwis Axios informował o wynegocjowaniu wstępnego porozumienia przez negocjatorów obu stron. Obecna sytuacja wskazuje na brak formalnych uzgodnień w tej sprawie. Administracja Donalda Trumpa domaga się od urzędu odpowiedzialnego za drukowanie pieniędzy w Stanach Zjednoczonych zaprojektowania banknotu o nominale $250 z wizerunkiem urzędującego prezydenta. Informacje te przekazała gazeta The Washington Post. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jeszcze ujawnione. Wieczorem na Krzeptówkach w Zakopanem wybuchł pożar w jednym z budynków. CEO spowodowało uniesienie się gęstego dymu widocznego z dużej odległości. Na miejscu zdarzenia pracują liczne jednostki straży pożarnej. W związku z prowadzoną akcją gaśniczą całkowicie zablokowana została droga wojewódzka nr 958, prowadząca z Zakopanego w kierunku Dolin Kościeliskiej i Chochołowskiej. Na ten moment brak jest informacji o osobach poszkodowanych. Służby apelują do kierowców o omijanie tego odcinka drogi i zachowanie ostrożności w rejonie działań ratowniczych. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Francja doświadcza bezprecedensowej fali upałów, a w czwartek w Angoulême-la-Couronne odnotowano rekordową temperaturę dla maja, wynoszącą 37,8 stopnia Celsjusza. Służby meteorologiczne określiły tę sytuację jako historyczną, a ekstremalne temperatury wpływają na życie mieszkańców, szkoły oraz transport publiczny. W związku z upałami w Soustons zamknięto szkołę, gdzie temperatura pod przeszkleniem osiągnęła 53 stopnie Celsjusza. Koleje SNCF odwołały część połączeń w obawie przed awariami klimatyzacji w pociągach, a w Paryżu i 14 innych departamentach ogłoszono pomarańczowy alert pogodowy. Służby apelują o ostrożność i unikanie wychodzenia na zewnątrz w najgorętszych godzinach dnia. Na drodze krajowej 28 w Jaroszowicach doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął młodszy aspirant Mateusz Fidelus, policjant Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach. Po zderzeniu osobowego sita z ciężarówką Scania, mimo podjętej reanimacji, nie udało się uratować życia 35-letniego kierowcy. W wyniku wypadku jedna osoba została ranna, a na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Droga była zablokowana w obu kierunkach, a utrudnienia zakończyły się po godzinie 18. Policjanci z Wadowic pożegnali swojego kolegę, podkreślając jego życzliwość i gotowość do pomocy innym. Administracja Stanów Zjednoczonych pracuje nad umieszczeniem wizerunku prezydenta Donalda Trumpa na nowym banknocie o nominale $250. Minister skarbu Scott Bessent poinformował, że realizacja tego pomysłu wymaga zmiany obowiązującego prawa, które obecnie zabrania umieszczania wizerunku żyjących prezydentów na amerykańskiej walucie. Projekt ustawy w tej sprawie został już przedstawiony w Kongresie, jednak utknął na etapie prac legislacyjnych. Pomysł jest związany z obchodzoną w tym roku 250. rocznicą powstania Stany Zjednoczone. Władze planują także wydanie limitowanej partii paszportów oraz pamiątkowej monety z wizerunkiem Trumpa. Pożar lasu w okolicach miejscowości Międzyleś w województwie mazowieckim objął swoim zasięgiem około 30 hektarów. CEO wymusiło ewakuację mieszkańców dwóch miejscowości oraz zamknięcie drogi krajowej nr 50. W akcji gaśniczej bierze udział prawie 400 strażaków. Synoptyk i prezenter informuje, że w nocy warunki do gaszenia będą nieco korzystniejsze, ale w piątek silniejszy wiatr może ponownie zagrażać sytuacji. Pożar spowodował powstanie chmury Flammagenitus, widocznej z kosmosu, która ma ponad 100 km długości i przemieszcza się w kierunku województwa lubelskiego. Pożar w miejscowości Międzyleś w powiecie wołomińskim rozprzestrzenił się w kierunku powiatu mińskiego, angażując ponad 100 zastępów strażaków oraz samoloty gaśnicze. Policja poinformowała, że policyjne helikoptery Black Hawk zakończyły działania z powietrza, wykonując 31 zrzutów po 3000 litrów wody każdy. Służby kontynuują pracę w terenie, pozostając w gotowości na nadchodzącą noc, która będzie wymagała intensywnych działań. Policja apeluje do mieszkańców o przestrzeganie poleceń służb oraz ewentualną ewakuację. Premier Donald Tusk zapewnił, że jest w stałym kontakcie z szefem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz kieruje dalszymi działaniami. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.
0: Hits of three generations.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych.

0: Wprowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio.

0: Minęła północ. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Pożar lasu w powiatach wołomińskim i mińskim trwa, a służby nie potrafią obecnie wskazać możliwej przyczyny zdarzenia. Podczas nocnej konferencji przedstawiciel Straży Pożarnej poinformował, że nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu incydentu przebywa wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz. Służby kontynuują działania mające na celu opanowanie sytuacji. W finale baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy zmierzą się Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów. Oba kluby nigdy wcześniej nie grały w najwyższej klasie rozgrywkowej. Wieczysta Kraków pokonała Polonię Warszawa 3-1. Mimo że większość meczu grała w osłabieniu po czerwonej kartce dla Aleksandra Diermanowicza. Chrobry Głogów awansował po dramatycznym meczu z ŁKS Łódź, który zakończył się rzutami karnymi. Finał baraży odbędzie się 31 maja w Krakowie, a stawką jest historyczny debiut obu drużyn w Ekstraklasie. Pożar lasu na Mazowszu, który został wykryty o godzinie 13.30, może być wynikiem podpalenia, według oceny nadleśniczego Nadleśnictwa Mińsk. Kolejne zarzewie ognia zauważone przez załogę samolotu gaśniczego przed frontem pożaru budzi wątpliwości co do przypadkowego charakteru incydentu. Pożar szybko się rozprzestrzenił, a nadleśniczy nie wyklucza, że może objąć nawet kilkadziesiąt hektarów. W okolicy miały już miejsce wcześniejsze pożary, co dodatkowo sugeruje możliwość działania podpalacza. Pożar chlewni w pobliżu wsi Lutol w województwie lubuskim zniszczył część hodowli, w której znajdowało się kilkaset mejsie i kilka tysięcy prosiąt. W wyniku pożaru zginęło około 150 mejsie oraz około 2000 prosiąt, jednak udało się uratować około 350 mejsie i 2000 prosiąt. Akcję gaśniczą prowadzi 20 zastępów Straży Pożarnej, a przyczyna pożaru jest wciąż nieznana i będzie ustalana przez policję oraz prokuraturę. Działania gaśnicze będą kontynuowane przez wiele godzin, aby całkowicie zlikwidować zarzewia ognia. Na szczęście nie ma osób rannych. System kaucyjny w Polsce budzi coraz więcej kontrowersji, a wielu obywateli narzeka na trudności związane z oddawaniem butelek i puszek. Wiele osób gromadzi puste opakowania w domach, szukając sprawnych zwrotomatów, co powoduje frustrację. Rząd zapowiada, że system wkrótce stanie na nogi i planuje wprowadzenie zmian w przepisach. Krytycy wskazują na absurdalność sytuacji, w której Polacy są oskarżani o bycie narodem śmieciarzy, podczas gdy to oni kupują te opakowania. W obliczu narastających problemów, temat może stać się istotnym punktem dyskusji w najbliższej przyszłości. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
1: Ty niekoniecznie na czasie. Radio DHT.

0: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.
1: Ile jestem wart, liczyłem już nieraz. Co to szczęście?

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. Czas na serwis w Radiu DHT. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wesprą strażaków w akcji gaśniczej lasu pod Warszawą, gdzie sytuacja jest bardzo poważna. W walce z ogniem uczestniczy blisko 400 strażaków i 75 pojazdów, a na miejsce kierowane są kolejne siły. Ewakuowani zostali mieszkańcy wsi Ołdakowizna i Rządza w powiecie mińskim, a droga krajowa numer 50 jest zablokowana. W piątek rano do akcji dołączy 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Władze monitorują sytuację i koordynują działania służb. Priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców oraz opanowanie pożaru. W Lesznie zatrzymano 33-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzieży bielizny suszącej się na balkonach mieszkań. Policja otrzymała pierwsze zgłoszenie na początku kwietnia, gdy jedna z kobiet zauważyła, że z suszarki zniknęła odzież, a na miejscu pozostały klamerki. Funkcjonariusze przeanalizowali monitoring, CEO pozwoliło im ustalić rysopis sprawcy. W trakcie przeszukania mieszkania mężczyzny znaleziono część skradzionej bielizny, a on sam usłyszał już zarzuty kradzieży, za które grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. W nocy z 23 na 24 maja siły rosyjskie przeprowadziły jeden z najsilniejszych ataków na Kijów, wystrzeliwując 90 rakiet oraz 600 dronów, w tym hipersoniczny pocisk Oriesznik. Pocisk spadł w Białej Cerkwi na terenie prywatnych garaży. CEO wzbudziło wątpliwości analityków co do rzeczywistych celów ataku. Po 3 bojowych użyciach Oriesznika eksperci w Kijowie zbierają informacje na temat jego skuteczności i potencjalnych zagrożeń. Dalsze analizy mają na celu ustalenie, czy Oriesznik rzeczywiście jest nową, nieuchwytną bronią, czy też stanowi jedynie kosztowny straszak. Obniżone stawki podatku od towarów i usług oraz akcyzy na niektóre paliwa silnikowe będą obowiązywać do 15 czerwca. Ministerstwo Finansów i Gospodarki ogłosiło nowelizację rozporządzeń, które wcześniej przewidywały obniżki tylko do końca maja. Zgodnie z nowymi przepisami, stawka VAT na paliwo spadła z 23% do 8%, a akcyza została zmniejszona o 29 groszy w przypadku litra benzyny i o 28 groszy w przypadku oleju napędowego. Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadziła kontrolę na 9037 stacjach benzynowych, stwierdzając nieprawidłowości w 539 miejscach. Dotychczas żadna stacja nie została ukarana za naruszenie przepisów. W pożarze mieszkania przy ulicy Jugosłowiańskiej w Poznaniu zginęła około 30-letnia kobieta, a 2 osoby zostały ranne. Ogień wybuchł w czwartkowe popołudnie i ograniczył się do jednego pokoju. Przed przybyciem strażaków ewakuowało się około 20 mieszkańców, z czego 2 osoby, które próbowały ugasić pożar, podtruły się dymem. Obecnie są pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Na miejscu działania prowadzą także pracownicy pogotowia gazowego i energetycznego. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.
0: 3 pokolenia muzyki, 3 pokolenia przebojów. To właśnie my. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła druga. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W piątek ukraińskie drony przeprowadziły atak na infrastrukturę energetyczną w obwodzie wołgograckim. Informacje te potwierdziły rosyjskie media oraz władze regionalne. Szczegóły dotyczące zniszczeń oraz skutków ataku nie zostały jednak ujawnione. Działania te wpisują się w trwający konflikt zbrojny między Ukrainą a Rosją. Przedstawicielka Stanów Zjednoczonych w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, Tammy Bruce, ostrzegła Rosję przed przeprowadzaniem systematycznych ataków na Kijów, które mogą prowadzić do dalszej eskalacji konfliktu oraz oddalać perspektywy pokoju. Podkreśliła również obowiązek ochrony placówek dyplomatycznych. Działania te mają na celu zwrócenie uwagi na powagę sytuacji i potrzebę przestrzegania międzynarodowych norm. Sekretarz rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Siergiej Szojgu ostrzegł, że Rosja ma wszystko, co potrzebne do przeprowadzenia kolejnego uderzenia na Kijów.